kono kokundi konare mama konye konare wote konare dinye jangoro bani janyininde wokleye masaya ko bani yasade wokleye masaya kelamana mami matriya bokle ki kotriya akone sangaranga.